je stereo, malo je, mar je, zaviste jelt, ki nime, maze sama Tomas, ke su jur de Romas, najne, komas, kajne, no pole oline, enne restorani laval, silmis laike kaval, amoi,